Przed lukiem na jazem w Wydnestanie leczu mocy willa piołem des Enzajn. Zablęk jest lukiem na jazem w Wydnestanie.